0: Patolko spojedli, patolko spojedli.
1: Razem się mądro.
0: A on się tak jak gospodno
1: Nasze
0: jest.